kulago ba wali otudeka onwebuza lwacho sula munju siwenu wali otudeka onwebuza nti mukiriki yogwe yafumbibwa ba wali otudeka onwebuza na yenze nganzala chitegeza nti wali wensonga lwacho.